0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20, minęła. Mamy drugi dzień września 2023 roku. Zaczynamy te świty. Zaczynamy po pererwi, po dłuchej pererwi. Dwa miesiące nas nie było. No, dneska już drugi dzień sme po pererwi. Wczera w witorok mogliście słuchać już hołos Severiana Kosowskiego na anteni, a chneska ze mną stryczaty się. Dwa miesiące nas nie było, ale już sme wernuli do was i try świty budut i ty po staromu. Budete słuchaty, budete mate możliwi słuchaty audycji w od ponedilka do piatneci po nowinach o 20 chodyni. W ponedilkę budete stryczaty się z Demką Trochanowskim, który bude wam gadaty z Pit Warszawskiego studia. W każdej witorok i czetwer Severianom Kosowskim, który bude wam gadaty z wrocławskiego studia. No i ja, Jakub Zygmunt, ze mną bude te tradycyjnie w każdą seredu i piatneciu stryczaty się. No i ja was zdrawlu z krakiwskiego studia. Zaczale sme chneszni odtynok programu od muzyki tradycyjni po madziarskie. Pustyłem wam śpiwanku ensemblu Au Revoir. To był utwór pod nachołówką Fojo Vis. A teper prodążamy naszą muzyczną podorosz. Posłuchamy Daszto z Bryskoho z Hidu. To bude ensembl Ała i śpiwanka pod nachołówką Habib Galbi. Pak puszczu wam polsku wokalistku z Pithala. To bude Basia Giewont i śpiwanka z jej najnowszej płatni, śpiwanka Maty Majena Hołowok, Czarownice.

Uertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polsko śpiwankę. To była Basia Giewont i utwór Pidna Hołówką Czarownice. Rańsze słuchaliśmy po arabsku ansamblu Ała i śpiwankę Pidna Hołówką Habib Galbi. Drochy słuchaczy, no sme po wakacyjni pererwi, chneska drugi den wereśnia, już dityny piszle do szkoły, już wszystkie akademii no zakinczeny i normalne lekcji wernuły. No i już treba bude, powiedzmy, dostosowaty się do toho nowego szkilnego kalendara. No i dytynam i rodyczam, no wszystkim, które właśnie tak żyjutko kus właśnie tak podla szkilnego roka. Chneska 2 września i jest to 245 den roka, tyżden mamy 36, do kińcia roka, do sylwestra mamy 120 dny. Chneska schid słońca w Warszawie był o 5.49, zachid był o 19.21. Den chneska był dołhi na 13 hodyn i 33 minuty. Mamy jeszcze lito, astronomiczne lito, i to ta pora roka bude znamy przez 21 dni, a dokładniej tylko dny to mamy do osennej równonoczy. Wartat powisty jeszcze tak znachody chnesznego dnia i z początku wereśnia takie prysliwia, że jak weresen z chwilą zaczynat, tak zwyczajnie przez miesiąc chwila trymat. No i no to dozrymy się, doznamy się przez najbliższe 4 tygodnie, czy faktycznie chwila bude taka przyjemna, tepla, bez wielkich deszczy jak do teper, albo czy może zmienić się na dajaku inczu może deszczowu. No ja też tak besiduję, lempo dla toho, co wyczu za wychladą w Krakowi, a w Krakowi ku steplo i przyjemno, jak na początek wereśnia. Idźmy dalsze z muzyką. Posłuchajmy kus muzyki i pered nami bude teper po francusku. Ben Mazou i śpiwanka Jafoz Otre. A pak posłuchamy muzyku z animacji Chłopi. Puszczu wam utwir Pidna Hołówką Babie Lato.

słuchali z te muzyki z animacji Chłopi. Przypomnę, że to ta animacja to już ma 3 roki. W 2023 roku pojawiła się w kinach, była polskim kandydatem do chramoty Oscara. Oscara nie dostała, ale muzyka jest znana do chneska z tej animacji. Bardzo krasne utwory, no i słuchaliśmy teper Babie Lato. Rańsze pustyłem wam Benamazu z Francji, słuchaliśmy śpiwankę po francusku pod nachołówką Żafozotr. No i drogi słuchacz, jakie chneska mamy świata, to możemy prazdnowaty. Chneska mamy świtowy den chladania talentiu. Jest to takie świato, tak po angielsku besidujuczy, headhunteriu, znaczy takich poluwaczył hołów, osób, które zanimają się chladaniem ludy, o konkretnych zdibnostiach, o konkretnych kompetencjach, o znajomości do jakim znaniu, no i tak dalsze, które po prostu nadają się do konkretnej roboty. Tiż chneska właśnie stoi na chody, możemy sami podumaty, bo może mamy dajakie talenty, których, z których nie korzystamy na tiłko kiłko byśmy mochli. I może to tiż właśnie początek wereśnia może być dobrą nachodą do podumania o zmieni roboty, albo rozszerzenia swojej profesyjnej działalności na jak nowy obszary. Dneska tiż okrem świtowego dnia chladania talentiu mamy den wielkiego rozmiru. I idę pro rozmir obleczyń. No bo precinne nie wszystkie wychladamy, jak modelkę z Milana, z takiego italiańskiego mista, w którym są to te wielkie znane pokazy mody. No czasem właśnie da kotry z nas idą do sklepu, pił, chladają wielkich rozmiarów, bo właśnie tak im pasują, albo po prostu w takich chcą chodzić. No i to chneska je takie światło, które przypomina, że ludy są różne, że my jesteśmy różne i nasze tiła są różne i są z wielkimi rozmiarami obleczenia, z małymi rozmiarami obleczenia i wszystkie są równe. Niech to nie jest lepszym, niech to nie jest hirszym. To takie światło, które przypomina, że to lem rozmiar, a nie i że to rozmiar obleczeń na premier, to nie daje nam wartości dla ciłocho naszego bytia, ale po prostu jest taką lem fizyczną mirą. Jeszcze też idąc dalsze, to chcę wam drogi słuchacze powisty, jak ryczniki chneska mamy, co się działo 2 września, ale w minułych dekadach, dokładniej tak dwie ryczniki jem naszą i powiem ja wam to ty konkretny, ale to po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper połem kiwskie klub de mol i utwór, to bude, posłuchamy utworu Ne pij waniu wody, a pak puszczu wam dularowych braciu i śpiwanku pod nachołówką Wasyl.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy dwie śpiewanki. Przed przerwą, przed chwilką to były Dolarowe Bracia i śpiewanka Wasyl, a raniejsze słuchaliśmy Klub de Mol i utworu Pod nachołowką Napiewaniu Wody. Jakim zapowił przed przerwą wam, to choć jeszcze powisty, jak chneska mamy liczne ci podi. Dokładnie dwie tak podijem naszą związane z Polszczą. Druhoho wereśnia 1980 roku stare misto w Warszawie było pomieszczone, wpisane na listu światowej spadkowiny UNESCO. Zatem już 46 roku to stare misto, które jest praktycznie w 100% odbudowane po II światowej wojnie, no jest na tej listy spadkowiny UNESCO, no i za to też do toho starego miasta przyjeżdżają co roku miliony turystów. I dityny tak eksplorują to tu czast Warszawy w czas swoich szkolnych ekskursji, jak i też przyjeżdżają zahraniczne turysty, żeby zachopluwaty się tą perfekcyjną formą właśnie takiego odbudowanego starohomista. Chneska też mamy liczniciu premiery bars ważnocho i ciekawocho historycznego filmu, polskiego filmu. Besida pro potop w 1974 roku. Potop pojawił się w kinach. To film, który w oryginalnej wersji to ma prawie 5 godzin, jest bardzo długim filmem. No, reżyserem tego filmu był Jerzy Hoffman. No i to potop był zekranizowany lem jeden tot raz. No, poklasz to, nie znamy, żeby da jaki reżyser, da jaki producent chcił zrobić nową ekranizację. Potop to bars chruba knyżka, bo przecież to są trzy tomy po 300, 400, jak nie 500 stronok. No, to je welo fabuły do ekranizowania, do też przekładania na ekran, na obraz. Za to właśnie do teper możemy tiszyć się, ale tą już majuczą 52 roku wersją właśnie reżyserii Jerzego Hoffmana. No i takie dwie liczne ci właśnie chciałem, takimi liczniciami chciałem się z wami podzielić, a teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy. Fisz Emadę tworzywo teper, to bude śpiwanka Pod nachołowką Dwa ognie. A pak bude Gosia Pałka, połem kiwsky, zo śpiwanką Pod nachołowką Rania ja ptaszyna.

Słuchali z tego si pałkę. To była śpiwanka pidna hołowką raniaja ptaszyna. Połemki wskoczy wydno rańsze, pustył niem wam fisze madę tworzywo i śpiwanku pidna hołowką dwa oknie. Dorochy słuchacze, pamiętate, że w minułym sezonie, powiczmy szkilnym roci, właśnie w każdym odcinku moich trych świtił, brałem was na małą ekskursję, na małą lekcję pro dajaku derżawu ze świta. I choć to prodążaty, bo to tych derżaw iszczy welo przed nami i z Afryki, z Azji, z Ameryk, z Europy. No i właśnie dneska tak na początku w to tym nowym szkolnym roci choczu wam z wziaty do Portugalii. Do Portugalii, jaka jest europejską derżawą, oczywiście, nachodzi się w zachidniej części południowej Europy, na południowym zachidzie Iberyjskiego Półostrowa. Stolicą Portugalii, jak znamy, jest Lizbona i w Portugalii besidują po portugalsku, jaki jest językiem takim podobnym do hiszpańskiego, italiańskiego, francuskiego, znaczy jest z rodyny, z romańskiej rodyny. W Portugalii mają walutę euro. No i w tej derżawie żyje 10 milionów ludzi, a powierzchnia Portugalii jest 3 raz z kusoczką mniejsza jak Polszczy. Dokładnie jest to 92 tysiące 90 kwadratnych kilometrów. No i na to tej powierzchni są i riki, są i chory, no i najdłuższą riką jest Duero. Ma w dołhist 322 km. Najwyższym werchą jest Ponta do Pico o wysoki 2351 metrów nad morą. Portugalia może i nachodzić się w takiej mediterańskiej zonie, ale są tam nelem choriaczy dny, ale i też dny z morozą, bo rekordowym morozą w Portugalii to było minus 16 gradusiu i taka temperatura była pomirena w Penhas da Saude. A za to jak idę pro to te choriaczy dny, no to najteplejsze było w Beja, tak, tam pomirena była temperatura 47 gradusiu. Portugalia to jest bardzo zielona derżawa, bo tam lisy no rosną na powierzchni 38 tysięcy kwadratnych kilometrów i jest to 42% powierzchni derżawy. Tyż nelem lisy, ale i tyż rolny grunt są bardzo tak. No, bardzo wiele ich jest w Portugalii, jest dokładniej 40% powierzchni Portugalii, powierzchni derżawy. Zatem i lisy, i grunty rolne, no i pak dopiero dajak wody, dajak mista, dajak zabudowane tereny. No i pro Portugalii to jeszcze możemy besidować i besidować. Mam dla was jeszcze paroch ciekawostok, ale to ty ma choczu podzielić się o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy muzykę, to będzie Igor Kucer i śpiwanka Anahori na wysokoj.

To był Igor Kucer i śpiewanka Anna Chori na Wysokoj. No i wertamy do rochy słuchaczy w Trzech Świtach do Portugalii. Przed przerwą już tak osnowne informacji peredałem wam. Już znate de nachody tsia, to ta derżawa, cy je teplo tam, cy je studeno, cy sut rike, jakie chory, jaka powierzchnia, kiłko ludy żyje i tak dalsze. No ale teper jeszcze paroch ciekawostok może, bo na premier w Lizbonii nachody tsia najstarsza knyżarnia w oświti, kotra była zaklekana w 1732 roci, znaczy maje już prawie 300 rokiu, dokładniej 294. Tisze jak idę pro Lizbonu, to w to tym wisiem na tym stoliciu, dokładnie 1 listopada 1755 roku, tam prochodyło bardzo tragiczne zemletrasienia. Mało ono sył 9 w skali Richtera. Po to tym zemletrasieniu przeszła taka wojna tsunami. A pak jeszcze pożary były i bardzo wielo budynki było zniszczonych w Lizbonii, dokładnie 85%. Ciłoj zabudowy schynęło 275 tysięcy ludy i było to jedne z najbliższych zemletrasień w historii Europy. Ale jak idę pro de, jak jeszcze może pozytywne fakty związane z Portugalią, to na premier Bars Lublat w Portugalii isty dorsza. Dorsz jest taką rybą, którą Portugalci idiat na różne sposoby znają, besidują takie ludy, że w Portugalii to znają 365 straw z dorsza na każdy den roka. Jak idę pro historię Portugalii, to ta derżawa też była kolonialnym imperium i to desiatym najbliższym w historii. W 1815 roku Portugalia mała powierzchnią aż 10 milionów kwadratnych kilometrów. Co ciekawe, jak idę pro to tu europejsku, już no tak uchneśniu czast Portugalii, to ona ma jelem jedną chranyciu z jedną derżawą, z Hiszpanią i to ta chranycia jest zdefiniowana i nie zmieniała się od 1139 roku. Jest to bardzo stara chranycia i to też robi z Portugalii taką najstarszą derżawą, która nie zmieniała w Europie swoich chranyć. No i jeszcze może na koniec, to w Portugalii nachody się najdą dłuższy mist w Europie. Nachodzi się w Lizbonii, tam tak na berechu tej stolici, tej metropolii, nad riką tak, i tot mist maje dołhist 17 kilometrów. Jest najdłuższym, przypomnę, mostem w Europie. No i to może tylko prototu Portugalii. Oczywiście może te bilsze doczytaty w internecie, w knyżkach, pochlada te filmy, ale może po prostu teper właśnie was jem zainspirował do tego, żeby może zaplanować da jako ekskursję do tej drżawy. Precin możemy teper litaty samolotamy, a właśnie tak oseniu to w Portugalii może być bardzo przyjemno, temperatury nie będą takie ekstremalne, a ceny dla nas żyjących w Polsce to właśnie dost sam sud tam akceptowalne. No a teper to może dla was będzie akceptowalna, ale muzyka, bo puszczę wam islandzką śpiwanku na dobranicz i jeszcze nie praszczam się spokojnie, ale już tak może dumajmy proto to, żeby no skoro

pity właśnie z paty, no bo mamy roboczy tyżden, a zaran przecin albo do roboty, albo do szkoły, albo dasz to. Zatem posłuchamy tej śpiewankę na dobranicz, to będzie ensemble Kaleo i śpiewanka maje islandzki na hołowok softu unga astin min. No i zobaczymy, dozrymy się pak, czy wam się podobała, ceni. Tak leszam was tą muzyką na paroch minut i wertam piźniejsza.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliście śpiewankę na dobranicz po islandzku. To była śpiewanka ensemblu Kaleo pod nachołówką Sofdu Unga Astin Min. I mam nadzieję, że wam podobała się to ta muzyka, że zwłoczy dla was też taki muzyczny styl bardzo dobry, a jak chcecie dasz to skomentować, skrytykować, zaproponować, dasz to nowo, jeszcze na to tu osen, to możecie pisać do mnie na premier na mailowy adres kuba@lem.fm. Tak możecie się ze mną kontaktować, albo piszcie na fanpage LEM FM na Facebooku, na gambokneści, tyż tam przeczytam wiadomości od was. A poklasz to jeszcze posłuchajmy kus muzyki przed kińciem programu i przed to tym, jak już finalnie się budu praszczaty, posłuchamy może Laboratorium Pieśni. To bude utwir pidna hołowkom He Ojate.

0: To była poślidnia śpiwanka w chnecznym odtynku programu Try Świty. Słuchaliśmy Laboratorium Pieśni i Utwirche Ojate. No i moi drogi słuchacze, no praszczam się z wami, żelam wam przyjemnej reszty wieczora i spokojnej noczy. Następny raz budeme czuty się na anteni w piatnyciu 4 września, oczywidno wieczorem po nowinach o 20 chodyni. Budte ze mną, słuchajcie mnie aktywni, piszcie do mnie wiadomości, maili, kontaktujcie się, proponujcie da jak nowe temy, nowe temy, besit nowe temy, da jakich, no nie znam. Co chcecie po prostu słuchać w tym programie, bo przecin nie jem lem sam dla siebie, ale dla was. Zatim to już wszystko na chneska, ja praszczam się kraśni, trzymajcie się, ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemkosojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 6. Piatnicia, 7 lutego 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia z Tylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola. 7 grudnia 1946 roku. Drogi brate, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Hania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wrze. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno po ściłci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokrow w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury król, w Mizia Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilcy z Horile. Na Hubiuci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, cerką i szkoła, paru wyszniemkińcy i nyszniemkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR, i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło Szafronowych z Tylawy. W seło Chatkę Plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanoły, Niańciowy, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Arty Mycha, Komierneczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopczak Kosio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. Celi z Nesinio, psi pańkowe z rodynami, Hryc, Wasyl, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trestianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mykołaj, Andrusił Fecio i Semenkanyn i Krawec Hubyk Andrzej. Seli załawił. Pancio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem z synem Mykułą, Mykuła maje panciołu diłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze Pryanci Antonowej, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nackę. A Wania Puszkariu, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj Sowiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianyn Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. Wianowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużom tu jest, Szafronoły, Stercjano i takoż tu żyjut. To my Prynych. Dalsze nasze Tylełczany żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczany żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanioch Merwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Procki Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiu Sztefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Inde Kobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasyl, Kylymkę Oba, Wanio i Wasyl, Indes Fachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej Oblasty. W Dnipropietrowskiej oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła Zostasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowalił Ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Gruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzku jest Błasty Żyjut. Hubyk Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubyk Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiedziazewskiego rejona. Michał Tymkiu i Fecio Watral są to w Mykołajowskiej Oblasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tylawe żyją. To nie tylko z naszego sała, a ze wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym liprze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opikuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, które pereseleliś w Polszczu. Nadaje zemlu w Haleczyni, kilko kto chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płacić się. Biedniejszym ludziom dają groszewu do pomochu i os kilko morzut to się pereselenciamy opikują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim, odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyją. Ja mam listy od Wasyla Czyczky, Barny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Stefana Warianky, Szerszenia Stefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej Oblasty, Kozowski rajon seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej Oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowoho ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi brate, ja ty krótko opisał, że żyją ludzie z naszego sała tylawe, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdy kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, jak to żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znachodzia cię, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzi jak chudobu na zarys. Mnoho powertułoś, no o druhych neczuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanowka chatkę seło. Kirpan Iwan. Ty datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierwsze dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w porządku, a dalsze opisuje swoje życia i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobyła, to twoja pomicz bardzo duże stoi. Ja tobie za to serdecznie dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale liprze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą jesmy doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzeciej czekają wojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisała, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedno i konia, to tam czekamy, kole przedot w krasty. A heł teper nie każdy ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowoho Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy dodaki łachy, to jej zabyli. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo hełbituje bez łachiu, bo jedno zhoriło, a drugie zme zakopali do zemli ta zgnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowoho i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób nehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, cy Michalakowy synowie się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w Królickim Lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, niejako honeje, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwaj wozy, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, że to heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu nie jest prawda, bo one same wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim ma muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopow z mużą i produżuje. Już 2 roki, jak zmy się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodycze są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim pryszli, lem żeby zme sidyli na swojej zemli, poklasia nam dast. I to nie lem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pysze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy dok ludzie przyszli do nas na to te pusty grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto, nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasidali to te puste chyży. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją ty. Bo u nas jest jeszcze duże min, co Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polani nikt jeszcze nie chodzić, bo tam bardzo dużo min założono. Poworosnek, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznyka koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minuło 8 roku, jak wy od nas, ani my od was, nijakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1939 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas toty kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chcą przebudować Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda innych ras. Najpierw wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich raz i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas Zelan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand Teilungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i urchonnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to ostali się doma, to nie je takoho, żeby od Niemca nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byli czym się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyt. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywyty misto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zaryzaty, a nie prodaty. Chyba, że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w nocy zaryzaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to zmy przez wojnę miasa nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawaty mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilku zerna sektara. A jak się zaczęli Niemci cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczki. Robili wszystkie z Poworoznyka, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzić naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, ze sobą zabierali. Przyszedł dzień 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali, to Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporem sowieckich wojsk po trzygodzinnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze ciało. Żertwą frontu byli kini Korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie panowania. Za teperiszne położenia pisze tak. A położenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pohniłałby swoich przedstawników. My, jako trochę ostali się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że sme pozbierali i isty mamy to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się doraplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale nimci, a kupyty teper nehoden. Najdorogsze obucia i odzieża, bo toto czeraz wojnu się duże wyneszczyło, a nowe nie wyrabiają, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dach to i z tych ludzi nie wernu się do swojego seła. To niech to nie wernu się, ani nie pysze niech to. Ani o waszych sestrach nic nie czujemy, ani o nikom drugom. Lem tak, czasem czeraz ludzi dasz to czuty, że jako se tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujete się, czy nasza cerkow... A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została neuszkodzona i klebanyja tiż ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to od praw lat w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo barst lubit czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarium i taku dobru knyżku. Bortne, powit gorleci. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit gorleci, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czeraz gazetu, ponerze pisał ja paru listiu do swoich rodakiu i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Cy nie dobry adres, cy może nie żyją. Mają tam trzech własnych ujkiu, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił Potet i Fewroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanego brata, Wasyla Pitbereżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity, proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpyszu. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakam Wasioły i Iwanowy Boryk ze Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wysznia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do dosłatiu i krajaniu w Brooklynie, że chotiliby dowidaty siadasz to za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszut tak. Piszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowiduał za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Brooklynie i w Passaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajaną, daty im znaty do Mochnaczky, poczta Krynycia. Cy Adam Bortniczak żyje. Za swoje życia nie pyszut mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździ naszych ludzi do Rosji. No pisate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lisy znaje, to ludzie roblat i gadajut. Prośba z Perunky, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Перед войною вони знаходились в околиці міста Шенандор, Пенсильванія.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болять, коли ща курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не за шелаха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniu drogi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobie syn. Stan, posłuchaj. Zwleczona guputy, obderta, szumyt, jalecia.

0: Dobra, jeszcze bym długo to robił. No teraz, proszę.
1: Zaraz są za wodą, z ręki morza, rtą słoneczko hrało, z sobą rozmawia.
2: Że na dniu.

Skutkami toho byli różne spory między tymi organizacjami, jakie były ujawlane w organach prasowych tych organizacji. Na zjeździe ruskoj selańskiej organizacji wielo razy zaszmariano lemkosojuzowy separatyzm. To te fakty potwierdzają mocno lemkiuski charakter lemkosojuza w czasopisie Nasz Lemko, jaka waryła o moskofilstwie nowej lemkiuskiej organizacji. Seret samymi lemkami lemkosojuz nie miał jednoznacznej ociny. Ruska selańska organizacja miała bardzo silną pozycję na lemkowyni, a jej členy nie mali zamiaru odchodzić do lemkosojuza. Choć w samym Lemkosojuzy byli i takie, że należali do ruskoj selańskiej organizacji, a między nimi Iwan Muzyczka, Orest Hanatyszek i Jarosław Siokało. Po założeniu organizacji jej dziennikarze rozpoczęli silną agitację w terenie w celu pozyskania członków i sympatyki. Tłumaczyli one ludziom, na czym mają polegać działalność Lemkosojuza. Zaznaczali konieczność rozwoju oświatowego i ekonomicznego lemkiuskiego sela. W trakcie takich stryczy podkreślane było apolityczne stanowisko Lemkosojuza. Każdy член Lemkosojuza miał należeć też do ruskoj selańskiej organizacji. Lemkosojuz, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, organizował różnego rodu kursy z domaśnej gazdiłki. Prowadzone one były razem z Krakiwską i Lwiwską Izbą Rilniczą i okruchowymi rilnymi towarzystwami z Nowoosancza i z Gorlic. Zaochoczano do uczasty w kursach remesła i artystycznych, takich jak rizba czy kamieniarstwo. Lemkosojuz osiągnął wielu uśpichów. Do najważniejszych z nich zarachowaty trzeba. Po pierwsze, wprowadzenia w szkołach na ciły lemkowyni lemkiuskich bukwariów autorstwa Metodija Trochanowskiego. Po drugie, udział w besidach, które dowele do utworzenia administracji apostolskiej lemkowyny. Po trzecie, utrzymania wpływu w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach, która wela do świty lemkiuskiej młodzieży. Po czwarte, regularne wydawania czasopisu Lemko w roku 1934-1939.

A czym był czasopis Lemko? Był to już drugi czasopis wydawany na Lemkowinie pod taką nazwą. Z tym, że pierwszy wychodził w rokach 1911-1914 w Nowym Sączu. Międzywojenny Lemko był oficjalnym organem prasowym Lemko Sojuza i wychodził win w Krenici. Była to prawdziwie moderna gazeta. Miejsce w niej było na polityku międzynarodową od Chin do Afryki i na sprawy lemkiuskiej gazdiłki, takie jak hodowla chudoby. Pozycja Lemko Sojuza była w 1935 roku dalej za słaba. Na zahalnym zjeździe organizacji 22 grudnia w Gorliciach podsumowano jej dotepericzną działalność. W trakcie swojej aktywności Lemko Sojuz stretił wiele barier. Metodyj Trochanowski zwrócił uwagę na płanną aktywność członków, ale nie Lem. Przyczyn gadał w aktywności Ukrainofilii i rusko-selańskiej organizacji. Na tym zjeździe określono nowe priorytety i plany działalności na następne roki. Wybrano też nowy zaliad hołni, a na jego czele stanął dr Orest Hnatyszak, mecenas z Krenici. Zmniejszenie Lemko Sojuza zaczęło się od 1935 roku, kiedy to doszło do porozumienia polsko-ukraińskiego, które doprowadziło do tzw. normalizacji. Wynikiem tego porozumienia mało być popierania przez prawitelstwo lojalnych osiedlów ukraińskich, a dyskryminowania starorusyni. W wyniku takiej polityki władzy sytuacja na Lemkowinie stała się bardziej napięta. Lemko Sojuz, jaki dbał o interes lemkiuskiego osiedla, robił się słabszy, a trpili na tym wszystkie Lemki. Przez osłabienie pozycji Lemko Sojuzu prawitelstwo chciło lekrze poddać asymilacji Lemkowinu. Ukraińskie towarzystwa na Lemkowinie i tak by nie zostali przyjęte przez szerszą część społeczeństwa lemkiuskiego, czego Lemki dawali przykład wielu razy.

Ty góry wołają, odpadzieć im trzeba. Ślerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie. Kany między turniami Kłazicka.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kowina jedna, lem.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Wertam głowami, jak je mobicie, odorowe słuchacze, teper bym chodził pozdrowić wszystkich naszych solenizantiów, tych wszystkich, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, nowym stylom, dneska świadkują między innymi Antony, Warfolomy, Joan Marin, Natalia, Feba, czy Seman, kolesej posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak dneska świadkują między innymi ma Wasa, Marfa, ale też Avram, Jahapi, Aleksander, Ignaty, Paweł, Rafael, Pystcy, Feogny. Tak, że to wszystkim solenizantkam ta solenizantam na mnogo i błahelita. Tiszte się z toho, co mate, tiszte się z krajowydu, z soneczka, jakie furdyszcze nam śwityt początkiem września. No i cóż, nieodołga osin przyjdzie, może bar

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Len kiuski głos w twojej chyży.
2: No i to przyszła pora na to, żebyśmy się już popraszali, tak że drogi słuchacze, ja wam wisiduję na teper dobranicz. Pamiętajcie, że w sobotu też wyzwuczyć audycję o domasz, jaku godny ste poczuty priamo z Wrocławskiego studia, tak że zapraszam na sobotu na 20 budu z wami, że to tu naszą sobotnią dyskoteku taku na luzi sprawlał. No a na zachneskę wam dziękuję, Seweryn Kosowski, majte się szumni, dobranicz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzegłaj.

tłumy i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

od prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.